0: wɔ makoma mu ma se na mehyira Abraham
1: my god
0: ɔhyɛ nipo bi sɛ ɔbɛma nase abɔre mama wowura ho ma menka kyerɛ waka na ɔpɛ mu sɛdeɛ nasɛm te mama wode nyatobɔ